akadza tufan akadza tujany akadza toy bandany bandany ya akadza bandany akadza tuval ya imazab minyo yobunjor memu way turu wanganjor agroqa akadza tu mangilandi ja.